0: Pozytanie.
1: Zubi!
2: Zubi zawa, wawenowi!
1: Zubi zawa!
2: Wawenowi!
1: Zubi zawenowi!
3: Zubi zawenowi!
4: Zubi zawa, zubi zawenowi!